0: Do, E, Bas, Ge, Per, Re, Gi, Do, Ra, Da, Da, Liz, Chu, Ba, Gi, Yu, Ba, Bu, Nu, Do, Rau,
1: Lulu, Ja,
2: Tu,
0: Ba, Bas, Ge, La, Ha, Se, Ka, Uj, Nu, Do, Rau, De, Ru, Nu, Ho,
2: Mo,
0: Yo, Didi, Si, I, I, Na,
1: Ja, Ka,
0: Vos, Ge, Pepe, Li, Itz, Han, Tos, Bia, Yam, Do, Kan, I, Yu, To, Kir, Nu, Bo, Ga, Tatai, Bal, Ir, Ne,
1: Tri, Pa, No,
0: Ro, Nu, Ro,
1: Ešeri,
0: Ir, Sa, Vig, Sa, Ta, Kiek, Prakeba, Bimba,
1: Vidi,
0: No, Del, Dig, Sis, ta, keik, pra, šlūžas, iš, gaus, žmonės, jau, ši, ta,